Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie malowa. Nie sam go wrażą. Młodzie dzienny nie sam wie ma kształtą. Więc ciągle nie wiemy dzienny kształtą. Kto kanu mam go oczy. Nie zbieram.